Like this, like that, give me

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Włócznia sprzed 9000 lat. Województwo zachodniopomorskie, okolica jeziora Świdwie, miejscowość Bolków. Tutaj archeolodzy odkryli w 2016 roku drewnianą, zdobioną obrzędową włócznię sprzed 9000 lat. Włócznia zachowała się w wyjątkowo dużym fragmencie, mierzącym 40 cm długości i niemal 10 cm szerokości. Znalezisko jest unikatowe, nie odkryto nigdy wcześniej podobnego znaleziska z tego okresu, czyli mezolitu. Społeczności zamieszkujące ten teren często zdobiły używane przez siebie przedmioty, tak było również z włócznią. Właśnie liczne zdobienia pozwoliły określić jej wiek. Ryty na włóczni przedstawiają prawdopodobnie scenę obrzędową z udziałem trzech postaci ludzkich. Jednak najciekawsze jest to, że oprócz postaci, wyżłobione w drewnie są również tajemnicze symbole mogące symbolizować zaklęcia używane podczas rytuałów ówczesnej ludności. Włócznie odkryto w czasie wykopalisk prowadzonych w sąsiedztwie wcześniej badanego sanktuarium szamańskiego. Zdaniem archeologów około 9000 lat temu w tym miejscu odbywano tajemnicze rytuały.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: David Blaine to amerykański iluzjonista i kaskader, który w 2006 roku podjął się pobicia rekordów ilości spędzonego czasu pod wodą. Wszyscy odradzali mu tego wyczynu, jednak mężczyzna podjął się wyzwania. 33-latek opuścił się do 2,5-metrowej akrylowej kuli wypełnionej wodą w Lincoln Center for the Performing Arts w Nowym Jorku. Blaine wszedł do bańki w spodniach, gumowych butach i specjalnej masce do nurkowania. Lekarze stwierdzili, że już drugiego dnia pojawiło się u niego dowody na niewydolność wątroby. 33-letni iluzjonista cierpiał również na łuszczenie się skóry, ostre bóle stawów i silny ból ucha. Nawet wezwano do konsultacji NASA, ponieważ bańka wodna Blaine'a była podobna do symulatora nieważkości stosowanego przez astronautów. Magik przed podjęciem się wyzwania trenował przez pół roku pod okiem żołnierzy z amerykańskich jednostek specjalnych.

ulica miła wcale nie jest miła. Ulicą miłą nie chodź, moja miła. Przy ulicy Miłej Luna Park. Z Luna Parku uśmiech ktoś zdrapał. Stoją rzędy smutnych karuzel. Żadna z nich nie zakręci się dłużej. Moja miła, ja bym cię zabrał. Ale straszą krzywe zwierciadła.

tych zwierciadłach pęka mi serce. W tych zwierciadłach widzę mordercę. W tych zwierciadłach się dusza odbija. Każdej nocy cię w duszy zabijam. Miło ludzie idą w pośpiechu, a mnie miła brak już oddechu. Stoję, w lustro patrzę samotnie. Czy to ja jestem nim, czy odwrotnie?

0: moja miła, ja bym cię zabrał. Ale straszą krzywe zwierciadła. Stoję, w lustro patrzę samotnie. Czy to ja jestem nim?
1: Czy to jestem nim?
0: Czy odwrotnie? Odwrotnie.

Jeśli moja osoba tak ci dzisiaj noży, zostanę od jutra twym aniołem stróżem. Będę Harvey'em Keitelem, będę twoim bohaterem. Będę ekshibicjonistą z bielizną przeźroczystą. Będę twoją kobietą, co to, to nie to. Będę awangardą, końca wieku awangardą, albo twoją pogardą. Będę twoim kitem szczelim, będę tobą w niedzielę, będę sobą w sobotę, będę dla ciebie robotem. Będę twoim Mefisto, załatwimy sprawę czysto, będę twoim koniem, ty będziesz woźnicą. Będę pamiątką bezcenną, będę biletem lotniczym, będę twoją kokainą, herą i amfetaminą. Będę twoim kompotem, strasznie się poczujesz po tym. Będę twoim okiem, co się ledwo wynurza spod powiek, czystym jak marzenie. I będę też marzeniem, co w oko się zamienia. I będę marzeniem, co w oko się zamienia. Będę twoim niewolnikiem, głodnym i wyjącym wilkiem. Będę walczył w twym imieniu, mogę też być dla ciebie trupem. Lepsze to niż palec w dupie. Będę zawsze bliski wrzenia, ale nie będę się wtrącał. Będę jako miedź brzęcząca, co kalekom sen wytrąca. Będę twoją musztardą, grubą bertą i petardą. Będę twoim ciasnym butem, będę gumką do mazania. Będę twoim namaszczeniem, będę twoim AIDS. Będę twoim Nowym Jorkiem, ogórkiem i rozpiętym rozporkiem. Będę przypalonym włosem, ostatnim papierosem i słoikiem. Z tym słoikiem przesadziłem. Nigdy słoikiem chcieć nie byłem. Nigdy słoikiem chcieć nie byłem. Nigdy słoikiem chcieć nie byłem.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Demon Core. Demon Core to nazwa nadana jednemu z najbardziej znanych kawałków Plutonu 239, który był podstawą dla dwóch najgroźniejszych incydentów krytyczności w historii nauki jądrowej. Rdzeń o średnicy zaledwie 89 mm był składnikiem trzeciego ładunku atomowego, który miał być użyty podczas konfliktu militarnego w latach 40. ubiegłego wieku. Jednak po zrzuceniu ładunków na Hiroshimę i Nagasaki konflikt dobiegł końca, a Demon Core nigdy nie został użyty do swojego pierwotnego celu. Zamiast tego stał się elementem licznych eksperymentów naukowych. Te eksperymenty doprowadziły do dwóch tragicznych incydentów. Demon Core to przykład na to, dlaczego nie powinno się dotykać pewnych materiałów bez odpowiednich środków ochrony. W przypadku Demon Core, chociaż fizycy byli świadomi niebezpieczeństw, to niestety niefortunne błędy w prowadzeniu eksperymentów doprowadziły do ekstremalnych konsekwencji. Ciekawostką jest to, że po tych dwóch incydentach Demon Core został ostatecznie przetopiony i użyty w innych testach atomowych. W ten sposób ten mały kawałek plutonu przyczynił się do rosnącego zrozumienia naukowego o potędze i niebezpieczeństwie energii jądrowej.

ktoś? Mnie nikt nie dzwoni, nie ma nic i pusty pokój.

szafach, okładkach płyt, książkach. Okna otwarte, oto płaczliwie nawołuje wiosna, jak historyczna matka. Szalenie delikatny jestem na kacu. Egeszmerek, meriszmek, egeszmerek, meszarek, egeszmerek, meriszmek, egeszmerek, szlosarek.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Cyklokosmia rickettsii, zwany również chińskim pająkiem pułapkowym, to gatunek o niezwykłym i fascynującym zachowaniu. Pochodzi z Chin. Ten pająk stosuje unikalną strategię obrony i polowania, które przypominają tajemniczość filmów szpiegowskich. Najbardziej charakterystyczną cechą tych pająków jest ich disco-idealna część odwłokowa, która wygląda jak moneta, służąca do zamykania wejścia do ich tuneli. Gdy pająk chowa się w swoim dole, jedynie ten twardy, okrągły dysk jest widoczny na powierzchni, co daje efekt podobny właśnie do monety leżącej na ziemi. Ta unikalna adaptacja służy jako skuteczny mechanizm obronny przed drapieżnikami. Cyklokosmia rickettsii prowadzi w dużej mierze podziemne życie. Pająki z tego gatunku wykopują tunele o głębokości do 30 cm, które służą im jako dom, schronienie i miejsce polowania. To, co jeszcze fascynuje w pająku, to jego niesamowite zdolności inżynieryjne. Te pająki są prawdziwymi mistrzami budownictwa, potrafią wykopać i utrzymać skomplikowane systemy tuneli. Cyklokosmia rickettsii to fascynujący przykład adaptacji i przetrwania w świecie natury. Choć mogą wydawać się niewinne z powodu swojego niewielkiego rozmiaru i unikalnego wyglądu, te pająki są prawdziwymi mistrzami kamuflażu i strategii obronnych. Cyklokosmia rickettsii, jak większość pająków, jest jadowity. Pająki z tej rodziny znane są jako pająki pułapkowe. Są zwykle wyposażone w silne kły i jad skuteczny do polowania na ich ofiary. Warto jednak zauważyć, że choć jad pająków jest skuteczny w neutralizowaniu małych ofiar, takich jak owady, rzadko stanowi zagrożenie dla ludzi. Chociaż niektóre pająki są bardziej jadowite od innych, większość z nich jest niegroźna dla człowieka, chyba że osoba ugryziona jest alergiczna na jad pająka. W przypadku gatunku Cyklokosmia rickettsii brak jest konkretnych informacji o skutkach jego ugryzienia dla człowieka.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Tak bym chciał coś powiedzieć.

0: Dziękuję bardzo. Ta piosenka była specjalnie dla skutecznych naszych.
1: Wojtek otworzył właśnie nową knajpę, ale kurwa w Pucku, to jest daleko od Gdańska, ja pierdolę. Pojechałbym tam zobaczyć, jakie daje karluchy.
2: Jeszcze nigdy nie tańczyłam z policjantem. Zatańczy pan?

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dog niemiecki. Słynące z bycia największą rasą na świecie, dogi niemieckie są znane jako majestatyczne psy o imponujących rozmiarach. Są ogólnie uważane za łagodnych gigantów i dobroduszne rodzinne zwierzęta domowe. Ale tak jak w przypadku wszystkich ras, dog niemiecki może stać się agresywny. Ze względu na zniechęcający rozmiar, wagę i siłę, agresywny dog niemiecki staje się prawie niemożliwy do opanowania. Ogólnie są psami niezwykle terytorialnymi i mogą atakować bez ostrzeżenia. To rasa psa zaliczana do grupy molosów w typie doga, wyhodowana w Niemczech jako pies bojowy i do polowania na duże ssaki. Współcześnie jest użytkowana jako pies stróżujący, obronny lub pies towarzysz. Są to psy przyjazne, mocno przywiązane do właściciela. Wobec innych zwierząt domowych są tolerancyjne pod warunkiem, że są od wczesnych lat przyuczane do ich obecności. Dogi niemieckie są powściągliwe i ostrożne. Występujące osobniki agresywne powinny być wyłączane z dalszej hodowli. Posłuszeństwo tych psów można wyegzekwować konsekwentnym i stosunkowo wczesnym wychowaniem.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pierwszego lutego 1954 roku pewni szabrownicy wspinali się na starożytne miejsce Inków na szczycie masywu El Plomo o wysokości 5400 metrów. Jednak w lodowatych górach rabusie nie natknęli się na cenne skarby z przeszłości, ale zwłoki 8-letniego chłopca Inków. Choć dziecko zmarło już około 1500 roku, jego ciało było nadal wyjątkowo dobrze zachowane dzięki mroźnym warunkom pogodowym panującym w górach. Chłopiec nie padł ofiarą wypadku, ale zmarł w ramach świętego rytuału. W starej mitologii Inków góry reprezentowały niezależne bóstwa, którym od czasu do czasu trzeba było składać ofiary. Na rok przed właściwą ceremonią chłopcu podawano specjalne posiłki na przyrost masy ciała. Podczas wyprawy na szczyt góry dziecko było z kolei odurzone alkoholem oraz innymi narkotykami. Chłopiec usiadł następnie w przygotowanej dziurze, którą kapłani zamknęli ciężkim kamieniem i przysypali ziemią. Dziecko ostatecznie zmarło z powodu hipotermii oraz braku tlenu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Belize. Belize to niewielkie państwo leżące w Ameryce Środkowej. Kraj ten był wcześniej znany jako Honduras brytyjski. Uzyskał niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1981. Belize jest znane ze swoich pięknych plaż, turkusowych wód i raf koralowych i oferuje doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych. Jednym z najbardziej znanych miejsc w Belize jest Wielka Błękitna Dziura, olbrzymia podwodna jaskinia, która ma ponad 300 metrów szerokości i ponad 120 metrów głębokości. To spektakularne miejsce cieszy się ogromną popularnością wśród miłośników nurkowania. Na koniec jeszcze jedna ciekawostka. W 2021 roku Destiny Wagner z Belize została ukoronowana na Miss Earth.

Tawernie nad urwiskiem zdrowej śmierci, gdzie pirackie włóczęgi, lichwiarze, mordercy, każdy kotwicę wbił w drewnie.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: No cześć. Dobry wieczór. W sumie to już dobry wieczór, chociaż za oknem jeszcze mamy trochę słońca. Kuba Długosz z tej strony. Witam w audycji Winyl. Zaczynamy. Dzisiaj będzie... No będzie całkiem inaczej. Rockowo, ale tak inaczej. Zaczynamy.

I jesteśmy z powrotem. Za nami Cat Power, utwór Manhattan. Wokalistka nietypowa, eteryczna, magiczna. Zachęcam do zapoznania się z jej twórczością. Dzisiaj jeszcze dwa kawałki takiej polecą pani. A przed nami Nora Jones, I Don't Know Why. Ja wiem, że to nie rockowo, ale jednak coś jest w tej norze, co przykuwa uwagę. Mam nadzieję, że to usłyszycie. Potem Tommy Stinson, Light of Day. I wracamy po tych dwóch piosenkach.

Za nami Norah Jones, I Don't Know Why oraz Tommy Stinson, Light of Day. W ogóle ten Tommy to był w zastępstwie oczywiście za tego oryginalnego basistę w zespole Guns N' Roses. Taka ciekawostka od... Piosenka, myślę, też niczego sobie, fajny klimat, taki balladowy. No a przed nami Cat Power, którą słyszeliśmy już na początku, utwór Crossbone Style, już w zdecydowanie bardziej alternatywnym klimacie, a tuż po tym Ania Dąbrowska, Charlie Charlie. Utwór piękny, romantyczny, w ogóle to jest cover, ha, musicie sobie teraz znaleźć, jeśli was to interesuje, w internecie cover oryginału zagraniczny. Ania Dąbrowska, Cat Power przed nami. Słyszymy się za moment.

I jesteśmy z powrotem, za nami Cat Power, Crossbone Style oraz Ania Dąbrowska, Charlie. No już Ani Dąbrowskiej, no ciężko byłoby się tu spodziewać, szczególnie w takiej audycji, ale moi drodzy, ta pierwsza płyta, którą ona nagrała, Samotność po zmierzchu, jest wybitnie rock'n'rollowa. Wiecie, rock'n'roll to nie tylko przesterowane gitary i wysoko śpiewający wokalista, ale to jest zdecydowanie coś bardziej plastycznego. I Ania, myślę, złapała ten klimat właśnie na tej płycie. Przed nami teraz Billy Withers, Ain't Not Sunshine oraz Gordon Haskell, How Wonderful You Are. Niestety obaj panowie całkiem niedawno zmarli. Przykra rzecz, że odchodzi tylu artystów, uczcimy to właśnie tymi kawałkami. Wracamy za moment.

Moi drodzy, za nami Billy Withers i Gordon Haskell, a przed nami dwa ciekawe utwory pochodzące z serialu Californication, tam właśnie je poznałem. Będzie to Goose Black i cover Black Sabbathów Paranoid w super fajnej odsłonie oraz Gregory Alan Isakov If I Go, I'm Going. Piękne utwory, słuchamy.

ale nas zachwycili. No naprawdę bardzo ciekawe wykonanie, szczególnie coveru Goose Black Paranoid, czyli Sabatów. No i Gregory Alan Isakow, If I Go, I'm Going To. Piękne utwory, poznałem je właśnie w serialu Californication. Fajna produkcja, ciekawa produkcja, zabawna produkcja, rock'n'rollowa produkcja, bo my cały czas jesteśmy w rock'n'rollu. Nie zapominamy o tym nawet na moment. Moi drodzy, przed nami teraz punkt stały tej audycji, czyli co? Zastanówmy się, jak nam minął weekend, tamten tydzień, jakie wnioski na plus, jakie na minus. Teraz będzie całkiem inny klimat refleksyjny, czyli Mac DeMarco Chamber Reflection. Wychillujmy się trochę indie rocka. A tuż po nim Cat Power The Greatest.

Moi drodzy, romantyczno-rockową część mamy już dzisiaj z głowy. No chyba, że ten utwór, który jeszcze potem będzie, to tak się mieści w tych ramach. Za nami Mac DeMarco Chamber Reflection oraz Cat Power The Greatest. A przed nami Stevie Ray Vaughan, Lenny, piękny, gitarowy, stratocasterowy, jakkolwiek to nazwać, sound, który uwielbiamy, kochamy i dlatego puszczamy. A tuż po tym Homo Twist. Moi drodzy, to będzie live z Kazimierza Dolnego z 95 roku. Jaka piosenka? Niech to będzie właśnie ta piosenka zagadka na koniec. A live dlatego, żebyście mieli przedsmak tego, co będzie się działo na festiwalu. Kończymy ten piękny poniedziałkowy wieczór. Kuba Długosz, audycja Winyl. Słyszymy się za tydzień. Cześć!

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W 1933 roku archeolog Frank Hiben dokonał niezwykłego odkrycia w odległym regionie. W pobliżu spokojnego miasta Los Lunas w amerykańskim stanie Nowy Meksyk badacz natknął się na ogromny głaz ozdobiony tajemniczymi symbolami. Dla eksperta od razu było jasne, że napis był starożytny, a zatem autentyczny. Jednocześnie uznał to za potwierdzenie niezwykłej tezy, że omawiany region był regularnie odwiedzany przez nierdzennych osadników już w okresie prekolumbijskim. Jednak Hiben był znany wśród swoich rówieśników z tego, że sfałszował niektóre ze swoich odkryć archeologicznych, aby były zgodne z jego teoriami. Ponieważ tajemniczy kamień Los Lunas waży ponad 80 ton, nigdy nie został usunięty z pierwotnego miejsca ani poddany żadnym specjalnym badaniom laboratoryjnym. Wielu świeckich czyściło kamienne napisy podczas swoich wizyt, wierząc, że robią coś dobrego dla tego rzekomego starożytnego artefaktu. Niestety to prawdopodobnie uniemożliwiło naukowe zbadanie patyny, czyli tej cienkiej warstwy wietrzenia znajdującej się na powierzchni.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Lobotomia.

po co są tramwaje? Zapewne nie zastanawialiście się nigdy nad tym zjawiskiem, klnąc na niepunktualność i czekając na ów tramwaj, albo wciskając się do lub wyciskając z jego gęstych czeluści. A tramwaje mają dla każdego miasta kolosalne znaczenie. Bez tramwajów nasze miasto wprawdzie mogłoby funkcjonować, ale zapewniam was, nie za długo. Takie Tokio na przykład. Niby Japończycy mali spryciarze, a takiej prostej

tej rzeczy nie wiedzą, ale po kolei. Otóż tramwaje działają jako olbrzymi wentylator i są częścią składową wielkiego systemu klimatyzacyjnego miasta. Szybki ruch w wąskich kanionach ulic powoduje zawirowania powietrza zwane dalej wiatrem, który jest konieczny ze względu na spaliny autobusów, o czym zresztą za chwilę. Wyładowania na przewodach trakcyjnych mają na celu produkcję ozonu niezbędnego do odświeżania powietrza. Często też tramwaje zatrzymują się na przystankach i wachlują, czyli rozgarniają specjalnymi do tego celu skrzydłami zaskorupiałe w tym miejscu powietrze. A autobusy? Również trzeba na to spojrzeć głębiej, aby dostrzec, jak ważną i niezbędną rolę spełniają w życiu naszego miasta. Otóż działają na zasadzie termostatu i są w zasadzie tam, gdzie w danym momencie być powinny i ogrzewają powietrze. Ludzie, próbując jakoś sklasyfikować i oswoić to zjawisko, powymyślali tak zwane rozkłady jazdy i bardzo się złoszczą, jeżeli ich przewidywania w tychże się nie sprawdzają. Jest to zupełnie irracjonalne, bo to tak jakby się gniewać na pogodę, że nie stosuje się do wytycznych w prognozie. Natomiast produkt uboczny ogrzewania, spaliny, jest rozganiany i rozwiewany przez tramwaje. Tak więc widzicie, że MPK, czas rozszyfrować ten skrót, Miejskie Przedsiębiorstwo Klimatyzacyjne, jest organizacją najwyższej użyteczności. Tworem trochę dla nas tajemniczym poprzez niezrozumienie wszystkich zjawisk, ale absolutnie samowystarczalnym. My jesteśmy tylko pasożytami wykorzystującymi konstrukcję owych urządzeń grzewczo-wiatrowych i pewną określoność tras. A teraz wyobraźcie sobie skalę przedsięwzięcia pod tytułem Polska Klimatyzacja Państwowa. Te długie urządzenia grzewczo-wiejne przemierzające setki kilometrów naszego kraju.

fusy. Spośród wielu wróżek, ich plusów i minusów, była wróżka, co biegle wróżyła swoich fusów. Bardzo sobie ceniłem ten rodzaj przepowiedni. Usta wieszczbą zajęte, nie gadały bredni.

stajenka. Raz krowa Marianna śpiewała hosanna, a ciele jej wtórowało. Myśl miała kaleką święcone dać mleko, lecz jej się nie udało. Aż w całej oborze wołano: o Boże, zatkajcie tą głupią krowinę! I Bóg ich wysłuchał. Świętego pchnął ducha, święconą dał wołowinę.

La Voilante, mojej wróżce. Przedtem stawał na tyle daleko, by nie przekraczać magicznej granicy, za którą portierzy i ochroniarze tego świata robią się zaniepokojeni. Po przekroczeniu której podchodzą leniwym krokiem i patrząc z obrzydzeniem, każą odejść. Podchodzą rozluźnieni, bo nie stanowi zagrożenia. Psuje tylko estetykę. Nie pasuje do złoceń, purpury, do eleganckich futer i blasku biżuterii. A można i go bezkarnie uderzyć. Niektórzy robili sobie nawet z tego rozrywkę. Był kloszardem już od wielu lat i nie przekraczałby tej magicznej granicy, gdyby nie La Voilante. Teraz już się nie bał i o dziwo wprawdzie nadal umiał szybko zniknąć, ale też i dotychczasową granicę przekraczał w niewyobrażalnie bezczelny sposób. I nikt go nie dotknął. Teraz stawał wyprostowany i patrzył w oczy przepięknych kobiet. Patrzył na ich skrzące kolie, ażurowo przykrywające śmiałe dekolty, na diademy w fantazyjnych fryzurach, na pierścienie czy bransolety brzęczące na wiotkich przegubach i delikatnych dłoniach. I uśmiechał się. Z pobłażaniem, wyrozumiale, z wyższością. Gniewne i zdumione spojrzenia mężczyzn gasił pogardą. Czy stać by ich było na to, co jego? A później znikał. Szedł przez miasto spokojnie, jak właściciel wielkiej plantacji między rzędami kukurydzy czy innej trzciny, patrząc na wszystkie dobra i luksusy tego świata, mimochodem dotykając Rolls-Royce'a i jednym spojrzeniem gasząc warkot psa w uniformie szofera. Taką dawało to siłę. Nie miał o tym pojęcia aż do tego płomiennego wieczoru, aż do tego pożaru. Pożaru, w którym bez śladu popiołu spłonęły wszystkie brylanty najbardziej ekskluzywnego jubilera w Paryżu, łącznie z La Voilante. Największym, najdroższym, najpiękniejszym brylantem na świecie. Tak mówiły oficjalne wersje. Oparzenia goiły się długo, ale warto było. Teraz, stojąc w zapuszczonym kwartale parszywej dzielnicy, był w stanie z jednego zabłąkanego okruszka neonowych świateł wypuścić całą eksplozję tęczy we wszystkie strony świata. A później całował namiętnie, acz z szacunkiem, zawijał w brudną chustkę i, będąc panem tego świata, pobłażał wszelkim fanaberiom bogaczy.

biały koń. Od pewnego czasu chodziła po okolicy ni to plotka, ni to groza. Ludziom w ich szarym życiu potrzeba było choć odrobinę ekscytacji. A cóż się do tego lepiej nadaje niż egzotyczna plotka, czy jakaś miejska legenda, no choćby małomiasteczkowa? Okolica drżała. Rozognione emocjami powtarzane słowa rosły wykładniczo, zwielokrotniając się za każdym powtórzeniem. Jak zwykle byli tacy, którzy zarzekali się, że widzieli... Gówno tam widzieli! Po prostu ludziom brakowało sensacji. Życie, które prowadzili, wydawało im się nudną egzystencją i wymyślali sobie baśniowe elementy. Później wmawiając jeden drugiemu do tego stopnia, że sami zaczynają w to wierzyć. No bo proszę was, jak można wierzyć w taką bzdurę, że zawsze przy pełni księżyca, po całej okolicy, po błąkach i polach, po pustych dróżkach i drogach galopuje przepiękny biały koń? Kobiety wzdychały tęsknie, szepcząc sobie na ucho, czerwieniąc się i chichocząc. Mężczyźni opowiadali z zachwytem o jego wielkości, szybkości i takie tam poetyckie bajendy, jak to pędzi w swym szale, błyskając okiem, z rozwianą grzywą, taki nieujarzmiony, dziki. Śmiałem się z tych gadek i pukałem w czoło, ale zbiorowa histeria zataczała coraz szersze kręgi. Coraz więcej poważnych skądinąd, sceptycznych i ostrożnych w sądach ludzi zaklinało się na wszystkie świętości. Organizowali grupy i czaili się po nocach, by go choć raz zobaczyć. Co i raz któraś z grup wracała, oczadziała ze szczęścia, paplając nieskładnie jeden przez drugiego. Życie całej okolicy zaczęło toczyć się od pełni do pełni. Długo nie dawałem ponieść się w fali zbiorowej histerii, ale zobaczyłem, że nawet już nie dyskutują o danej kwestii w kategoriach prawdy, a mój sceptycyzm traktują wyrozumiale i z pobłażeniem, jak ci, którzy dostąpili, więc wybaczają niedowiarkom. W końcu pomyślałem sobie, ach, niech tam, zobaczę i ja. Obalę ten ich idiotyczny mit, tą zbiorową autosugestię czy histerię. Byłem przytomny i sceptyczny. Nie było jakiejś reguły, konkretnych miejsc, w których pokazywał się najczęściej. Mógł być wszędzie i nieraz zdarzało się, że widziały go dwie, a nawet trzy grupy w odległych od siebie miejscach. Czasem mogło się zdawać, że lubi takie popisy i specjalnie stara się zaspokoić swoją publikę. Mój dom stał na uboczu. Zaraz za nim była rozległa, pagórkowata łąka, zagajnik i pole. I tak, przeplatane aż hen-hen. Noc była piękna. Księżyc lśnił hipnotycznie. Wciągnąłem rześkie powietrze. Opadłem na cztery nogi i ruszyłem galopem, czując jak wiatr targa mnie za grzywę.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Egipskie koty. W starożytnym Egipcie koty były otaczane wyjątkowym szacunkiem. Za zabicie kota groziła nawet kara śmierci. W jednym z poprzednich odcinków opowiadałem o bitwie pod Peluzium, w trakcie której perski król rozkazał ustawić dziesiątki kotów w pierwszym szeregu swojej armii. Egipscy łucznicy odmówili ataku, nie chcąc zranić zwierząt, co zapewniło mu zwycięstwo. W trakcie znalezisk archeologicznych na terenie Egiptu często odnajdywane są kocie mumie. Niestety, te znaleziska zamiast o szacunku mówią wiele o pazerności człowieka. Portal Wielka Historia przytacza fragment książki Historia kotów autorstwa Madeline Swan. Dowiemy się z niego, że koty rozmnażano i trzymano w nieludzkich warunkach jedynie po to, by je zabić, zabalsamować i sprzedać pielgrzymom jako dary dla bogów. Nie cieszyły się długim życiem, tylko mały odsetek kocich mumii należał do zwierząt, które przetrwały więcej niż 2 lata. Ponadto ślady na mumiach dowodzą, że kotom łamano kręgosłupy. Proceder handlu kocimi truchłami szybko urósł do rangi przemysłu. O jego skali najlepiej świadczy to, że w latach 80. XIX wieku pewien Egipcjanin odkrył na swojej ziemi około 300 tysięcy kocich mumii. Część z nich sprzedał potem Anglikom, gdzie posłużyły jako nawóz do użyźniania pól w okolicach Liverpoolu.

0: Dziękuję bardzo. I ta piosenka była specjalnie dla skutecznych naszych.
1: Wojtek otworzył właśnie nową knajpę, ale kurwa w Pucku, to jest daleko od Gdańska, ja pierdolę. Pojechałbym tam zobaczyć, jakie daje karluchy.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki z archiwum 4AD. Dziś przedstawiam płytę z roku 1982 grupy Modern English. Płyta nazywa się After the Snow. I jest to drugi najpopularniejszy krążek angielskiej formacji Modern English. I to ten typ albumu, który lubię nazywać przegapionym arcydziełem. Miał swoją chwilę w 1982 roku, tym samym roku, kiedy New Order oznajmił koniec post-punka i początek synth-popu. I ta tendencja jest także odczuwalna właśnie na After the Snow, który jest znacznie bardziej syntetyczny, popowy, rytmiczny i taneczny niż debiut tej ekipy rok wcześniej z płyty Mash and Lace. Tamta płyta zbudowana była na tym, co wówczas grało w angielskich sercach, czyli zimnym, hipnotycznym brzmieniu a la Joy Division. Rok później ten wpływ nadal słychać, ale bardziej jako echo i ogólną atmosferę, w której Modern English usiłują się wyrwać, podkreślając własne imię i tożsamość, a nie tylko imitując swoje inspiracje. Przez około 35 minut i 8 numerów, formacja, której trzonem od samego początku po dziś dzień są Robbie Gray w wokale, Gary McDowell gitara i Michael Conroy bass, gra najlepsze, co posiada. Słychać tego post-punka w postaci chwil ponurych, odmierzających metronomiczną perkusją, ale zaraz obok czają się melodie, jakie znalazły swój czas i popularność na antenie MTV. Takie numery jak I Meld With You czy Someone's Calling to gotowy materiał na hit, który nigdy nie odpalił. Owszem, był przez chwilę popularny w Stanach, co nawet spowodowało decyzję zespołu o przeniesieniu się tam na stałe, ale to była chwila. Tuż za rogiem był bowiem Blue Monday New Order, który zmienił wszystko. Ową nową, odkrytą radość słychać także u Modern English, zaraźliwą, taneczną i szczerą. Ten materiał ukazał się pod banderą słynnej 4AD, a Robbie Gray zaśpiewał nawet w jednym z numerów na pierwszej płycie supergrupy This Mortal Coil. To daje pewnego rodzaju gwarancję jakości atmosfery i wrażliwości, jaka roztacza się na tej płycie. Panowie potrafią chwycić za serca, ale i zmusić do podskoków. Urzekają wpływami post-punka, który później gładko przeistoczył się w rock gotycki, ale także psychodelicznymi. Słychać to chociażby w Down Course, który brzmi tak, jakby Ian Curtis udawał Jima Morrisona. Ponadto w rozszerzonej wersji kompaktowej pod sam koniec płyty rozbrzmiwa długi, bo aż 11-minutowy numer The Choicest View, mocno odlotowy, improwizowany, przewidujący to, co za chwilę nastanie na Wyspach Brytyjskich, czyli styl shoegaze. Każdy numer z tego krążka można wyciąć na singla. Face of Wood i Carry Me Down to moje ulubione kawałki, ale ten album w podstawowej wersji nie ma słabych punktów. Jest doskonałym znakiem czasu, ukazującym wszystko to, co grało wówczas w duszach angielskiej nieuczesanej młodzieży, którą przestały bawić hasła w stylu No Future. Z perspektywy 40 lat słychać, jak ogromny wpływ miał ten album albo prezentowane na nim brzmienie na późniejsze pokolenia muzyków alternatywnych, indie rockowych, synth-popowych, a wreszcie ponownie post-punkowych. Rzecz w tym, że w owym czasie takich płyt było bez liku, a klęska urodzaju często ukrywa przed nami takie arcydzieła. Na szczęście muzyka trwa wiecznie, nigdy nie jest za późno, aby ją odkryć. Oto utwory, które przed nami są. Someone's Calling, Live in the Glad House, Face of Wood, Down Course, I Meld With You, After the Snow, Carry Me Down, Tables Turning. Grupa Modern English, rok 1982, płyta After the Snow.

Dobry wieczór Państwu, Super Mario Forte. Będziemy kontynuować to, co zapowiadałem w ubiegłym tygodniu. Będzie Black Sabbath, ale w wersjach innych zespołów. Będzie to 9 kawałków, za nami pierwszy. Jeśli uda nam się zmieścić, jeśli będę się streszczać, to wejdzie jeszcze coś. Ale zobaczymy, jak to będzie. Na początek White Zombie i Children of the Grave z takiej płyty z 1994 roku. Uważam, że najfajniejszej płyty coverowej takiego składaka, na którym zagrali między innymi właśnie White Zombie, Biohazard, Megadeth czy... I wielu, wielu, wielu innych. Wyszło trzy wersje tej płyty, Nativity in Black. Później ukazała się jeszcze płyta Red i Blue. Blue jest nieoficjalna, ale okładka nawiązuje do dwóch poprzednich. Ta pierwsza jest w moim odczuciu najfajniejsza i z tej właśnie posłuchamy dziś jeszcze trzech kawałków. Teraz będzie zespół Biohazard z piosenką After Forever. Oczywiście w oryginale Black Sabbath. Zapraszam.

To był Biohazard i After Forever. I z tej samej płyty, jako już rzekłem, Megadeth i Paranoid. Fantastyczna wersja. Na koniec zagalopuje się perkusista, którego Dave Mustaine będzie musiał przywołać do porządku. Ten kawałek był u nas już wielokrotnie, ale przy tej okazji posłuchamy go jeszcze raz. Paranoid.

I jeszcze jeden utwór z tejże płyty coverowej, czyli zespół Corrosion of Conformity i Lord of This World. Rok 94. Słuchamy.

Okazuje się, że tu dziś chyba będą wyłącznie amerykańskie kapele. Następny zespół to Karma to Burn z piosenką Never Say Die z roku 2011. To taki specyficzny zespół, który numeruje swoje kawałki na każdej płycie. To jest akurat z piątej płyty, więc na tej płycie kawałki nazywają się na przykład 54, 55 i tak dalej, i tak dalej. Na innych płytach też są oczywiście numerowane i tak się czasem zastanawiam, jak publika skanduje na koncertach, jaki utwór sobie życzą. Musi to wyglądać wesoło, coś jak gra w bingo na przykład. Nie wiem, nie widziałem, ale może sobie sprawdzę na YouTubie, może jest jakiś koncert. Dobrze, nie przedłużamy. Karma to Burn and Never Say Die.

I dalej Stany Zjednoczone, zespół Overkill, taka doskonała szatanerka z piosenką Changes z płyty w pełni coverowej, płyta pod tytułem Coverkill z szlagierami hardrockowych kapel na ich modłę. Słuchamy Overkill Changes.

I kolejny zespół ze Stanów, zespół Brownout. Na potrzeby grania coverów Black Sabbath przyjęli nazwę Brown Sabbath. Tym razem piosenka The Wizard z roku 2014, z takiej właśnie płyty coverowej Sabbathów. Cóż tu dodać? Według mnie to jest najlepszy zespół coverowy, jeśli idzie o Black Sabbath. Nie znam lepszych cwaniaków, którzy nie robią tego naprawdę po rockowemu, tylko właśnie w stylu latino funk. Zapraszam.

I jeszcze raz Brownout, teraz Electric Funeral z 2016 roku, z kolejnej płyty, na której grają swoje wersje Black Sabbath, ale oni nie tylko tym się zajmują, grają też oczywiście swoje rzeczy i one nieco odbiegają od tego, co robią na swoją modłę innych zespołów, bo coverowali też na przykład Public Enemy. Są naprawdę świetni, polecam ich posłuchanie. Teraz 2016 rok i dwójka wersji sabatowych. Zapraszam.

To był Brownout ze Stanów Zjednoczonych, z Teksasu. Zaryzykuję, bo chyba zmieści mi się coś, czego nie przewidywałem. Będzie zespół Acid Drinkers z piosenką NIB z płyty Fishdick z 1994 roku. I tak szybko po prostu zapraszam. Jedź.

No, chyba nam się udało. Teraz będzie zespół Year of the Cobra z piosenką Planet Caravan. Jak już wspominałem, jedna z moich najbardziej ulubionych piosenek Black Sabbath. Rok 2020, a to jest taki duet z Seattle. Fajnie grają, trochę inaczej. Odbiegać będą też od tego metalistycznego świata wyznawców chyba to heavy metalu. Za tydzień wracamy na wcześniej ustalone tory. Będziemy grać znów to, co sobie tam wcześniej poukładałem, a Ozzy, nieprzewidywalny Ozzy, nam tutaj zakłócił plan, ale już w porządku, wracamy, będzie znów funky, jazz, soul i oczywiście trochę rzeczy cięższych. Żegnam się z Państwem, Super Mario. Słuchajcie za tydzień w poniedziałek o tej samej porze. Dobrej nocy, dobrego tygodnia. Zapraszam. Dobranoc.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Odkrycia I wojny światowej. Pomimo tego, że w wyniku I wojny światowej zginęło ponad 14 milionów ludzi, za moich czasów szkoły nie poświęcały jej zbyt wiele uwagi. Na lekcjach uczyliśmy się głównie o tym, że na polach bitwy po raz pierwszy pojawiły się czołgi, używano gazów bojowych, a samoloty i sterowce wykonały pierwsze naloty bombowe. Profesor Smil wspomina o jeszcze jednym niezwykle ważnym odkryciu, czyli opracowaniu metody bezpośredniej syntezy amoniaku, wykorzystywanego do produkcji nawozu. Pozwoliło to Niemcom przez 4 lata prowadzić wojnę na 2 fronty, pomimo morskiej blokady kraju. Dzięki temu Niemcy zdołały zastąpić niedostępny surowiec samodzielnie wytwarzanym zamiennikiem. Dlaczego to takie ważne? Potrzeby żywnościowe rosnącej światowej populacji sprawiły, że syntetyczny amoniak zaczęto produkować na masową skalę. W 1950 roku było to 5 milionów ton, a w ostatnich latach już około 150 milionów ton. Bez tego przełomowego odkrycia, zwielokrotnienie plonów podstawowych zbóż i wykarmienie dzisiejszej populacji świata nie byłoby możliwe.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Wróciłem z leśnej jamy. Jest 16:30.

I pomyśleć, że jestem teraz świeży i czysty i mogę do was tutaj gadać i grać. Cześć wszystkim, z tej strony Adam Pachołek. Troszeczkę jestem zawieszony, bo jednak patrzenie się w świecący mikrofon troszeczkę nie dodaje wigoru, a wręcz tym samym jakoś mnie spowalnia. Ale chciałbym wam powiedzieć, że to jest kolejny narcysta i jako tako będzie to troszeczkę taka wyprzedzająca rzeczywistość audycja z prostego względu, dlatego że nie będzie premier tego tygodnia, ale będzie za to przyszłego i to o tyle bardziej ciekawych, czy też o tyle bardziej, no powiedzmy, dobranych według pewnego klucza, że znajduję sobie dowolne premiery, które będą ukazywały się w tym czy owym tygodniu i wtedy jakoś robią tutaj wstępną selekcję i nagłaśniam to wszystko wam tutaj w soboty, czy też czasem w niedzielę, żebyście mogli szerzej się do tego, że tak powiem, ucha przystawić. No jeśli chodzi o Proto Martyr, pewien zespół znany oczywiście wam wszystkim takim fanom mocnym postpunkowego łojenia, zaprasza nas do swojego hotelu Yusona pod Orłem. Oczywiście to nie do końca żył jest, tylko jastrząb jako symbol Stanów Zjednoczonych. Mianowicie jest sporo piosenek na nowej płycie Proto Martyr, w której to pojawiają się konteksty takie rasowe, ekonomiczne, takie dosyć apokaliptyczne, troszeczkę

troszeczkę, ale zarazem też mówiące wiele o naszej kondycji psychicznej, jeśli chodzi o polaryzację i różne z tym związane takie, no już stygmatyzujące rzeczy. To teraz będzie singiel zapowiadający to wszystko, czyli Sounds We Cannot Hear.

Na tejże okładce samego albumu Hotel Yusona można jednak zobaczyć samego jastrzębia niż orła, ale to jest taki mały cymes, który wrzuciłem przypadkiem, nie wiedząc o tym, co ja mówię. Wokalista Joe Casey i bębniarz Alex Leonard, Scott Davison grający na basie oraz gitarzysta, multiinstrumentalista oraz współproducent Greg Ashey. To skład pochodzący z Detroit. Proto Martyr, to ich pełna płyta, będzie dopiero gdzieś tak w przyszłym tygodniu obecna. Mam nadzieję, że też u mnie w narcyście szersze fragmenty się znajdą. Na razie to jest tylko mały, dosyć kwiatek do kożucha, jeśli chodzi o samą twórczość Proto Martyr. A teraz będę miał premierę, która będzie ukazywała się dopiero w październiku, czyli HM Limited. Taki dosyć krótki, powiedziałbym czteroliterowy tytuł albumu ma. Mianowicie chodzi o Thanks. Troszeczkę brzmi jak Tank, którego swego czasu Idols wypuściło. Oni akurat nie, jeśli chodzi o ten, że zespół H Limited, no kojarzą mi się bardziej z takimi dosyć zasłyszanymi poniekąd różnego rodzaju brzmieniami od Niny Simon, po też Oasis i parę innych tego typu, no, że tak powiem, inspiracji było wcielonych na ich ostatnim albumie. No to teraz będzie powrót do tego, czego najbardziej byśmy się od nich spodziewali, czyli takiego matrockowego grania, którego najbardziej rozumiem, czy też takiego świerostwa typowo punkującego. I use it to ride in limousines przed wami.

Zaraz, to miało być 4 litery, ten Fangs? Nie, to było 5 liter. Boże, zapomniałem, że jednak Age Limited to 5-literowa nazwa, a to jednak nie jest do końca 4-literowa. Boże, Adaś, zacznij myśleć. Adaś, zacznij myśleć. Miejmy nadzieję, że zacznę. Nowy album Age Limited dopiero w październiku. Miejmy nadzieję, że do tego czasu sobie przypomnę, że to jednak nie 4, a 5 liter. No, mam problem z matematyką, wiecie o tym doskonale. Więc nie będę się tutaj dąsał nad tym wszystkim, tylko zaraz wam wyemituję coś bardzo ciekawego, coś co moim zdaniem powinno powstać w 1996 roku, a powstało w 2026, gdyż jak posłuchacie zupełnie nowego utworu formacji The War on Drugs, to dowiecie się doskonale, że jednak muzyka rotem z lat 90. może powstawać także i w XXI wieku. Co jest naprawdę coś niebywałego, coś naprawdę niebywałym i zarazem czymś pięknym. No bo zresztą posłuchajcie Who's That i przekonajcie się, że warto, naprawdę warto posłuchać.

Przyznam się, że miałem tak samo z Real Estate, który wydał kiedyś singiel Water Underground i podejrzewałem, że ta piosenka mogłaby powstać w latach 90., ale nie, jednak powstała w 2024, więc jednak o tyle jest zaciekawiające to, że w latach 90. na pewno takich brzmień byłoby mnóstwo, ale jednak ten utwór jak na obecne czasy mocne 10 na 10. To był The War on Drugs, a teraz będzie mój ulubiony artysta, którego rzadko gram u siebie w Narcyzie, a powinien on często się jednak pojawiać. MF Tomlinson od ostatniego albumu, który wypuścił rok temu, minęło trochę czasu, aż w końcu postanowił wydać coś zupełnie bardzo ciekawego. Heaven is Other People to tak nosi właśnie tytuł jego epka, z której to wyciągnąłem dla was taki malutki rodzyneczek od samego speca takich, powiedzmy, folkowych brzmień londyńskich, oczywiście, miejsko-londyńskich, jakim jest oczywiście Now I'm Free.

It must be something to do with you, Blinky.

0: I'm just kicking up dust with all the grace and decorum of a reversing dump truck with no tires on. Jane. But now I'm free.
1: MF Tomlinson, jak zwykle w formie. Heaven is Other People to epka, która ukazała się dokładnie przed miesiącem, ale jednak postanowiłem wam wyjąć mały kawałek z tegoż pięknego, że tak powiem, krótkometrażowego tworu samego młodzieńca mieszkającego w Londynie, na przedmieściach Londynu, więc można byłoby powiedzieć, że jednak trafił tu w moje gusta po raz kolejny. Teraz będzie, skoro to jest nazwa, że tak powiem, playlisty, którą ułożyłem dla was na dzisiejszy program, zatytułowana Fajnistyczny Fuzzing. Naprawdę tak nazwałem swoją playlistę, więc będzie trochę szumu, tak jak zwykle to bywa. Jeśli chodzi o taki fajnistyczny fuzzing, no to będzie tego żywy przykład w postaci Uncle Acid i And the Dead Beats. And Dead Beats, chciałem powiedzieć oczywiście, który wypuszcza zupełnie nową płytę. Brytyjska formacja, która doskonale wie, jak rzępolić, i chłopcy na pewno doskonale o tym wiedzą, czego będzie dowodem przydługi, zresztą prawie trwający 7 minut utwór House by the Grave.

Nie chcę tu uprawiać daleko idących banałów, ale wydaje mi się, że Uncle Acid i Dead Beats mogliby doskonale jednak się nadawać dla fanów Black Sabbath albo i może nawet Deep Purple. No bo skoro takie brzmienia są mocno osiekające latami 60., no to jednak no wartałoby sobie, że tak powiem, porównać, co Sabaci nagrywali na pierwszych płytach, a co tym samym Uncle Acid ma zamiar wypuścić no, już wkrótce, czy nawet lata dzień, już w miarę możliwości, żeby to było bardziej takie doskonale, że tak powiem, przypieczętowane do takiego bardziej stonerowego grania, które nawiązuje do tych lat świetności samego gatunku. No, Ozzy by się ucieszył. A wy? To jest taka malutka autoreklama samego zespołu, a teraz będzie taka malutka autoreklama pewnego zespołu, którego możecie znać tylko z dwóch albo i nawet trzech hitów, doskonale mówiąc, bo to szwedzka grupa Europe, która oczywiście jest znana z młoconego przez wszystkie stacje radiowe jednego i tego samego utworu Arena Rockowego, a takich, że tak powiem, doskonałości będą mieli wkrótce więcej, czy nawet teraz, ze względu na to, że ukazuje się ich nowa płyta, z której wywodzi się dosyć świeżo wydany ostatnio singiel The Cult of Ignorance.

Come This Madness. Jezu, zapomniałem włączyć mikrofonu. To jednak nowa propozycja zespołu Europe, który wydaje zupełnie nową płytę. I doskonale wiecie, że jednak umiem wyciągać takie, że tak powiem, nowinki ze starych wyków rocka, którymi się jakoś świat za bardzo nie interesuje. A płyta jest doskonała, to znaczy będzie doskonała, jeśli ją przesłuchacie. Bo Walk the Earth, które ostatnio słyszałem wiele lat temu, to jednak powrót do tej formy, której jednak no rzadko kto ją zauważa i wydaje mi się, że jednak zespół, czy nawet sami starsi panowie ze Szwecji mają jeszcze dużo w tym temacie do powiedzenia. No i warto, naprawdę warto. To teraz będzie o pewnym zespole, którym no mało kto go słyszał, ale w latach 90. na Wyspach Brytyjskich był jakoś znany, czyli Jesus Jones. Jeśli ktoś w ogóle się na nich natknął, to wie o tym doskonale, że to brzmienie jest typowo dosyć no archaiczne, ale zarazem takie dance'owo alternatywne, więc oni mają zamiar wypuścić zupełnie nową płytę i z tego co wiem, tenże flavor, czy nawet posmak, jeśli musimy używać spolszczonych nazw, w nich pozostał All Falls to Me, teraz sobie zabrzmi.

No czuć posmak takiego naprawdę tanecznego grania, ale jednak no Jesus Jones miał lepsze, że tak powiem, rzeczy prosto z albumu Pervert, którego kiedyś powinienem go zagrać, ale no jeśli się znajdzie na to odpowiednia chwila. Tymczasem słuchać warto ich nowego albumu, który się chyba właśnie ukazał. Teraz będzie smutna rocznica w związku z tym, że w piątek świętowaliśmy 56. rocznicę śmierci Jimiego Hendrixa, którego, no można by powiedzieć, los naznaczył wieloma, że tak powiem, cierpieniami związanymi z narkotykami, czy też no z tym, że jednak no za bardzo nie chciał pozostawiać po sobie nic więcej niż tylko parę nagrań, czy też ten żywiołowy, charyzmatyczny wydźwięk, który wydawał się z jego gitary, jak i też jego głosu. No i trudno w ogóle też sobie nie przypomnieć jego sylwetki teraz, ze względu na to, że zabrzmi jeden z jego chyba najbardziej znanych klasyków.

ulubiony utwór wszystkich kierowców, czyli Crosstown Traffic. Jimi Hendrix we własnej osobie. Trudno oczywiście o nim nie zapomnieć, jak i też o jego muzyce. No, doskonale chyba wiedzą o tym wszyscy gitarzyści, którzy we Wrocławiu co roku czczą jego pamięć gitarowym rekordem. Bitym oczywiście przez tysiące gitarzystów z całej Polski, jak i też świata. No to zatem powinienem chyba z tego miejsca także pozdrowić wszystkich panów Hendrixa, którzy też się na takie tego typu imprezy wybierają. No i też Leszka Cichońskiego, bo czemuż by nie. To teraz będzie oczywiście coś wyjątkowego, bo grupa Beach House mianowicie wymyśliła sobie bardzo ciekawy projekt w związku z 50. rocznicą powstania pewnego albumu Music and Dreams autorstwa niejakiego Roberta Lestera Folsoma, który no zasłynął tym, że tworzył bardzo ciekawe piosenki, dosyć ambientowe i też takie bardziej uspokajające. No, stał się popularny dopiero po latach, kiedy zostało wznowione, że tak powiem, drugie czy nawet trzecie wydanie samego jego albumu, aż w końcu w wersji zremasterowanej prawdopodobnie ma się ukazać po raz kolejny ta płyta, no i sygnuje oczywiście ją zagrane przez samą, no powiedzmy, córkę słynnego Michela Legranda, Wiktorię chyba prawdopodobnie, jeśli dobrze pamiętam, jak i też jego swojego przyjaciela z zespołu. Ten oto utwór, który no, można byłoby powiedzieć, że jest hołdem dla samego Folsoma jako naprawdę umiejętnego i dobrego też kompozytora, czyli April Suzanne.

naprawdę piękne, że aż trudno się zadziwić w tym wszystkim bez dłuższego przesłuchania, ale sama Wiktoria doskonale, że tak powiem, to zrobiła, oddając hołd samemu Robertowi Folsomowi jako naprawdę dobremu artyście. To cóż, dziękuję wam za to, że wysłuchaliście tą audycję do końca i chcieliście być ze mną, to tak, żeby gdzieś tak jeszcze sobie pograć pod koniec, to przypomniało mi się, że jednak pewien słynny album zespołu Pearl Jam Lightning Bolt będzie miał w październiku swoją rocznicę, więc z tego powodu no dosyć przygłukawe, ale dosyć wam znane chyba wszystkim Sirens musi zabrzmieć, bo wiadomo, takie rzeczy występują same po sobie, że jednak jak wpadam na trop pewnego utworu, no to muszę go zagrać, koniecznie muszę. A tam pachołek, trzymajcie się, do usłyszenia, bajow.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich, Władysław Bałtycki, Studio One prezentuje. Dziś The Gladiators. Taki zespół. Płyta nazywa się Trench Town Mix Up. Została wydana w roku 1976. W tym roku ukazało się wiele klasyków tej muzyki, muzyki reggae, i jednym z nich właśnie był ten album. Historia The Gladiators rozpoczyna się w 1946 roku wraz z narodzinami Alberta Griffitha. W 1968 wraz z przyjaciółmi założył The Gladiators. Chyba sobie język połamie. Grupa odniosła natychmiastowy sukces po wydaniu singla Hello Carol. Na początku lat 70. do zespołu dołączyli Clinton Fearon i Gallimore Sutherland, uzupełniając klasyczny skład. Oprócz pracy nad własnym materiałem regularnie występowali jako muzycy sesyjni w Studio One w Kingston na Jamajce. Grupa wydała kilka singli, ale około 1974 roku zaczęli traktować swoją karierę poważniej. Po spotkaniu z producentem Tonym Robinsonem, który był ich fanem, ich kariera nabrała rozpędu. Po wydaniu kilku singli z Robinsonem grupa zwróciła uwagę brytyjskiej wytwórni Virgin Records, która podpisała z nimi kontrakt w 1976 roku. Następnie zespół udał się do studia, aby nagrać swój debiutancki album Joe Gibbs Recording Studio. Zespół nagrał swój debiutancki album z kilkoma muzykami sesyjnymi, w tym mistrzem perkusji Slyem Dunbarem i mistrzem perkusji Uzziem Sticky Thompsonem. Rezultat był imponujący. Album Trench Town Mix Up był pięknym, bogato zaaranżowanym albumem reggae. Spełniał wszystkie kryteria, również pod względem lirycznym. Tytuł albumu został zaczerpnięty z artykułu prasowego opisującego wzrost przemocy politycznej na wyspie. Wiele utworów opowiada o powstrzymaniu przemocy i zaprowadzeniu pokoju, ale większość z nich porusza tematykę osobistych wyzwań, takich jak porzucenie plotek, kłamstw i dyskryminacji oraz prowadzenie cnotliwego życia zgodnie z zasadami i prawami Dża. Jednak ogólne przesłanie można odnaleźć w Know Yourself, Mankind. Jest rok 1976, nie chcemy już więcej wojny.

Album charakteryzuje się ładną, klarowną produkcją, jaka ukazuje zespół w całej jego wokalnej okazałości. Już w pierwszym utworze od razu wydatnia się piękny, harmonijny śpiew. Album zawiera dwa starsze, ponownie nagrane utwory Mix Up, pierwotnie wydany jako Bongo Red oraz Hello Carol, single z 1968 roku. Oba utwory Boba Marleya wzbogacają oryginalne wykonania. Oczywiście płyta została wydana jak w wytwórni, jak już mówiłem, Virgin Records, ale dlaczego dzisiaj się znalazła w Studio One prezentuje? Bo od A do Z została nagrana w Studio One i miała być wydana też w Studio One, ale niestety tak to się wszystko potoczyło. Muzycy jacy zamieszali się w to wszystko: Albert Griffiths, gitara, wokal, Clinton Fearon, gitara basowa, wokal, Gary Moore Sutherland, gitara, wokal, Lloyd Parks, bass, Sly Dunbar, perkusja, Uzziah Sticky Thompson, instrumenty perkusyjne. A oto utwory, które za chwilę usłyszymy. Mix Up, Bellyful Looks Is Deceiving, Chatty Chatty Mouth, Soul Rebel, Eli Eli, Hearsay, Rude Boys Ska, Know Yourself Mankind, Thief in the Night i na końcu Hello Carol. The Gladiators, rok 1976, Trenchtown Mix Up.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Fabien Cousteau, wnuk słynnego francuskiego oceanografa Jacques'a Cousteau, wyłonił się z turkusowych wód u wybrzeży Florida Keys w roku 2014 po rekordowym 31-dniowym pobycie pod wodą z zespołem naukowców i twórców filmów dokumentalnych. Głównym celem tej ekspedycji było dotarcie do jak największej liczby ludzi na całym świecie, aby zainspirować przyszłe pokolenia do troszczenia się o oceany, do ich pielęgnowania i do bycia ciekawym w sposób, który istniał w czasach mojego dziadka, powiedział Cousteau na konferencji prasowej po wynurzeniu. Naukowcy przebywali pod wodą w specjalnym centrum badawczym, które umożliwiało im opuszczenie go kilka razy dziennie, w tym nawet w środku nocy w celu zbierania próbek z pobliskich raf koralowych i obserwowania życia morskiego w innych, niemożliwych dotąd okolicznościach. Jednak jest to drugi najlepszy wynik w historii zamieszkania pod wodą. Biolodzy Bruce Centrelle i Jessica Fain spędzili prawie 10 tygodni również w 2014 roku w Jules Undersea Lodge, który określa się jako jedyny podmorski hotel na Ziemi i znajduje się tuż przy wybrzeżu Key Largo na Florydzie w USA. Biolodzy prowadzili serię cotygodniowych filmów edukacyjnych, wszystkie dostępne są w internecie, na temat ich życia pod wodą, które nazwali Classroom Under the Sea.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na program Na Żywo. Dziś mam zamiar zaprezentować płytę zatytułowaną Unleashed in the East. Unleashed in the East. Płyta wydana 21 września w 1979 roku, a nagrana 10 i 15 lutego tegoż roku. A zespół, który tą płytę nagrał, to Judas Priest. To pierwszy ich koncertowy album wydany przez wytwórnię Columbia Records. Został nagrany na żywo w ciągu dwóch nocy w Tokio podczas trasy Hell Bent for Leather. Po wydaniu Unleashed stał się najlepiej sprzedającym albumem zespołu do tego momentu, docierając do US Top 100 i UK Top 10. Ostatecznie album stał się jednym z pięciu albumów Judas Priest, które uzyskały certyfikat platynowej płyty RIAA. Jest to pierwszy album Priestów wyprodukowany przez Toma Eloma, który pozostał u steru przez następną dekadę, a także ostatni album z udziałem perkusisty Lesa Binksa. W jakim stopniu album był rzeczywiście nagrany na żywo, pozostaje kwestią sporną, a niektórzy słuchacze nadali mu przydomek Unleashed in the Studio. Lata później, po odejściu z Priestów, Rob Halford zauważył w różnych wywiadach, że muzyka rzeczywiście była nagrana na żywo, ale jego wokal został zniszczony w oryginalnym nagraniu i później zdubbingowany w warunkach studyjnych przypominający koncert. Reedycja płyty z 2001 roku zawierała cztery utwory bonusowe, które wcześniej znajdowały na siedmiu, znajdowały

że ta absurdalna, że ten absurdalny album pełen bombastycznych dźwięków został nagrany na żywo w Japonii i można w nim usłyszeć każdy niuans 120-decybelowego rocka odbijającego się od czaszek publiczności. Niezbyt to oryginalne. Płyta została nagrana w składzie Rob Halford wokal, K.K. Downing gitary, Glenn Tipton gitary, Ian Hill bass, Les Binks perkusja. A oto utwory, które znajdują się na płycie. Exciter, Running Wild, Sinner, The Ripper, The Green, Manalishi with the Two-Pronged Crown, Diamonds and Rust, Victim of Changes, Genocide i Tyrant. Życzę miłego odbioru. Przed nami Judas Priest, płyta Unleashed in the East, rok 1979.

0: Kopię głęboko białą pierzynę. Czuję cię jeszcze, przykrywam liściem. Świat pachnie tobą jeszcze przez chwilę. Zaciąga deszczem, przychodzą dreszcze.
1: Wiem jak to jest, gdy umiera ci pies.

kubozoa. Kubozoy, znane również jako meduzy pudełkowe, należą do najbardziej niebezpiecznych stworzeń wodnych na świecie. Są to bezkręgowce charakteryzujące się kształtem przypominającym sześcian, stąd ich nazwa. Chociaż są one niewielkie, większość gatunków osiąga rozmiar nie większy niż 20 cm. Ich jad jest niezwykle potężny i może być bardzo groźny dla człowieka. Meduzy pudełkowe są znane z posiadania jednych z najbardziej potężnych jadowitych komórek, zwanych cnidocytami. Te komórki są wyposażone w specjalne struktury zwane nematocystami, które po dotknięciu wystrzeliwują cienkie kolce wypełnione jadem. Jad ten jest na tyle silny, że może spowodować zatrzymanie krążenia, niewydolność serca. Kubozoy są również idealne ze względu na swój rozwinięty system wzrokowy. Posiadają one 24 oczy podzielone na 4 różne typy, co pozwala im na skomplikowane zachowania nawigacyjne. Jednym z najbardziej znanych gatunków meduz pudełkowych jest Chironex flickeri, czyli meduza morska, która jest odpowiedzialna za większość bardzo groźnych ataków na ludzi. Znana jest ze swoich długich, przezroczystych nici, które mogą osiągać nawet 3 metry długości. Mimo potencjalnego zagrożenia, meduzy pudełkowe są fascynującym przedmiotem badań naukowych. Ich unikalne zdolności sensoryczne, a także potężny jad stanowią cenne źródło informacji dla biologów, ekologów i biochemików. Przypominają również o konieczności szacunku dla sił natury i jej niesamowitej różnorodności.

Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na wybiórczą listę przebojów trójki, czyli powrót do przeszłości. Dziś mam zamiar przedstawić notowanie numer 764 z dnia 20 września 1996 roku. Co ciekawe, to notowanie listy przebojów trójki prowadził Grzegorz Miecługow. No i teraz tak, co my tu mamy? Wszystkich utworów jest 53, z czego 20 polskich, zagranicznych 33. W topie głównym 30 utworów, 12 polskich, 18 zagranicznych, 3 nowości, 15 wzlotów, 13 spadków, 2 pozycje bez zmian. W poczekalni mamy 23 utwory, 8 polskich, 15 zagranicznych, 3 nowości, 0 powrotów. Multipozycje, czyli ex aequo, to pozycje 38, 45 i 46. No to przechodzimy w takim razie. Wybieramy sobie, jak w ulęgałkach, z tych 53 utworów, co bardziej wartościowe, żeby przypomnieć sobie. Rozpoczynamy oczywiście od poczekalni. Miejsce 50. Nowość Michael Jackson. Utwór Stranger in Moscow. Na miejscu 49. Nowość The Axel Boys Quartet. Piosenka Dub I Dub. Przechodzimy dalej. Na miejscu 48. Nowość Phil Collins. Utwór Dance into the Light. Przechodzimy do miejsca 47 i tu mamy awans o dwie pozycje. Grupa R.E.M. w utworze Ebow the Letter. No to posłuchajmy sobie na początek tego utworu.

No to już jesteśmy. Oczywiście im starsza lista, to tym więcej podporków. No niestety prawda jest taka, że ta muzyka na liście przebojów niestety wcale się nie polepszała. Ale dobra, wybieramy, tak jak powiedziałem, w ulęgałkach. Miejsce 46, ex aequo, dwa utwory, Sheryl Crow, It Makes You Happy, awans o dwie pozycje, oraz awans o cztery pozycje, Agnieszka Maciąg, Zatrzymaj Czas. Agnieszka Maciąg, to jest dopiero kobieta, która zrobiła super karierę w tym kraju, a mianowicie zaczynała od modelingu, potem stała się muzą i zaczęła nagrywać piosenki, nie będę się wypowiadał na temat, jakie to są piosenki, a teraz pisze książki. Ona wie dokładnie, jak żyć, co trzeba robić, żeby być szczęśliwym, etc. No popatrzcie się, taką mamy światłą osobę w naszym kraju. Na miejscu 45, awans o cztery pozycje, Flash in the Pan i utwór Lights in the Night. Ja nie wiem, jakim cudem się ten utwór zapodział w roku 96, ponieważ jest to utwór z początku lat 80. Ale znakomicie, bo ja ten kawałek uwielbiam. Jeszcze dodam, że na tym samym miejscu 45 mamy grupę Big Day w utworze Inni, tak jak tydzień wcześniej, ta sama pozycja. Ale my posłuchamy sobie Flash in the Pan, Lights in the Night. Totalnie klimatyczny utwór.

Przed nami teraz cała plejada utworów, które niestety musimy pominąć, bo są takie, jakie są. Na miejscu 44 spadek o 4 pozycje, Toni Braxton i utwór You're Making Me High. Cieszymy się z tego wszyscy. Na miejscu 43 awans o 2 pozycje, Eros Ramazzotti, Stella Gemela. I też przechodzimy do miejsca 42, na którym znajduje się, po spadku o 4 pozycje, znajduje się Andrzej Krzywy. Chcemy tańczyć, tak nazywa się ten utwór. Andrzej Krzywy, który zaczynał od zespołu Dub i tam dawał sobie całkiem radę i to wszystko pasowało. Potem popełnił muzyczny faux pas i związał się z zespołem Demono. To była makabra, ale z tej makabry nie wyszedł nawet próbując solowej kariery, bo to dalej było Demono. Na miejscu 41 spadek o 4 pozycje, Mariah Carey, utwór Forever. Potem na miejscu 40 spadek o 1 pozycję, Spice Girls i utwór Wanna Be. Nie, nie namówicie mnie. I dochodzimy do miejsca 39, awans o 7 pozycji, IRL, utwór Ameryka. On wtedy na tej liście znalazł się w zremiksowanej wersji, ale ta zremiksowana wersja jest taka sobie, umówmy się. Ktoś chciał w 96 roku zabłysnąć i zrobić coś nowoczesnego, ale to nie zawsze wychodzi, nie zawsze się udaje. Czasem wychodzi bokiem i to właśnie też wyszło bokiem. Dlatego my posłuchamy sobie wcześniejszej wersji, IRL Ameryka.

IRL w roku 96 to już też było takie podzwonne dla tego zespołu. Ten zespół nigdy nie odzyskał świetności, o ile w ogóle wtedy istniał jeszcze. Wydaje mi się, że już było po wszystkiemu. Z początku lat 80., połowa lat 80., czerwona płyta to naprawdę dobra rzecz. Przechodzimy do miejsca 38. To dwa utwory. Tanita Tikaram i utwór And I Think of You, E Penso a Te. Awans o 5 pozycji, a na miejscu tym samym miejscu, ale spadek o 5 pozycji, Vanessa Williams i Where Do We Go From Here. Miejsce 37, awans o 10 pozycji, Orchestra Maneuvers in the Dark, czyli w skrócie OMD, w utworze Walking on the Milky Way. Ten zespół, ja już mówiłem, miał swoją świetność w pierwszej połowie lat 80. A potem to już odgrzewane kotlety. Na miejscu 36 awans o 6 pozycji ONA. Krzyczę, jestem. I tego utworu teraz posłuchamy.

Wydobywamy się teraz na powierzchnię. Kończymy poczekalnię. Na miejscu 35 awans o 6 pozycji. 3T w gościnnie Michael Jackson w utworze Why. Straszny sment. Straszny sment ten utwór. Smutas jak stąd do Gdańska. Potem na miejscu 34 awans o 4 pozycje Lady Punk i utwór Czy czujesz jak? Ja już powiedziałem, Lady Punk skończyło się dla mnie z pierwszą płytą. Na miejscu 33 awans o 11 pozycji Grzegorz z Ciechowa, utwór Piejo kury piejo. Oczywiście chodzi o Grzegorza Ciechowskiego, aka obywatel GC. I ja do tej piosenki, w ogóle do tej płyty całej, podchodziłem bardzo sceptycznie, ponieważ do tej pory tak uważam. Pan Grzegorz z Ciechowa wykorzystał moment fascynacji naszej publiczności, naszych rodaków, jedną grupą, która przyjechała bodajże do Sopotu właśnie wtedy. Ta grupa nazywała się Deep Forest, taka muzyka świata. I oni tam wplatali wszystkie sytuacje amazońskie, czyli rytmy Indian, no, tak powiedziałem, muzyka świata. Pan Grzegorz próbował, wyszło mu to całkiem fajnie, wpleść w tą muzykę i w elektronikę polską, polski folk. Jedni mogą mówić, że jest to takie sobie, drudzy, że się zachwycali. Ja do tego podszedłem jako ciekawostka. Do tej pory mam sentyment, ja sobie nawet tą płytę wtedy kupiłem. Już jej nie mam, to nie wiem, co się z nią stało. Ale Grzegorz z Ciechowa, Pio, kury Pio, to jest okej, okay. Za chwilę tego posłuchamy, ale jeszcze powiem, skończę tą poczekalnię. Na miejscu 32 awans o 2 pozycje, formacja nieżywych schabów i utwór Gołe Baby. I tak jak mówiłem, schaby skończyły się dla mnie z pierwszą płytą. A miejsce 31, Morten Harkert i Spanish Steps, awans o 1 pozycję. My słuchamy Grzegorza z Ciechowa.

No to witajcie wszyscy w pierwszej 30 w topie głównym. Tu tych takich kawałków wołającego pomsty do nieba będzie mniej. Na pewno. Na miejscu 30 nowość George Michael, Spinning the Wheel. Ja zawsze powtarzam, że George Michael to jest artysta przez duże A. Więc teraz sobie posłuchajmy Jorgosa Michalisa, George'a Michaela w utworze Spinning the Wheel.

Na miejscu 29, ale zanim to powiem, to jeszcze przypomnę, że słuchacie wybiórczej listy przebojów trójki, czyli Powrót do przeszłości. Prowadzę ja, Władysław Bałtycki. I ogłaszam miejsce 29, które się odbyło 20 września 1996 roku podczas 764 notowania listy przebojów. Na miejscu 29 spada go jedną pozycję od 4 tygodni na liście

Graża te. Utwór świerszcze. Jezu. Graża te. Graża tre to pani, ktoś nazywa Grażyna Trela. Ona niestety zamoczyła swoje paluszki w muzyce. No. Pomijmy to milczeniem. Na miejscu 28. Jezu, Bryan Adams, spadek o 10 pozycji, Let's Make a Night to Remember, 6 tygodni na liście. Kanada wciąż przeprasza za Bryana Adamsa. Na miejscu 27, spadek o 12 pozycji, Susan Vega, utwór Caramel, 9 tygodni na liście. Susan Vega od swojego debiutu, gdzie tam śpiewała My Name is Luca, to ona już nie wylansowała nigdy takiego przeboju, ale nigdy nie zeszła poniżej pewnego poziomu. Dalej ten poziom jest utrzymywany, te piosenki naprawdę są dobre, ale nie już takie przebojowe. Na miejscu 26 nowość Celine Dion, utwór The Power of the Dream. Ale my przejdziemy do miejsca 25, to też nowość Alanis Morissette i utwór Head Over Feet. Ja pamiętam Alanis Morissette, bo to jest Kanadyjka z Montrealu. Ona występowała na początku lat 90. pod pseudonimem Alanis i miała takie niezbyt wyszukane przeboje dyskotekowe wręcz, można powiedzieć. Wyglądała tak, jak wyglądała, nie wyglądała na rockową panią. Potem nagle metamorfoza, ktoś wpadł na pomysł, że Alanis już nie będzie Alanis, tylko dodamy jej nazwisko Morissette, i to było chyba dobre, bo ona nagrała naprawdę dobrą płytę i to się sprzedało i ludziom się spodobało. Słuchamy teraz właśnie dwóch piosenek. Najpierw Susan Vega i Caramel, a potem Alanis Morissette, Head Over Feet. Jeszcze potem będzie też Alanis.

no choice but to hear you. You stated your case, time and

Na miejscu 24. Awans o 6 pozycji od 5 tygodni na liście Eddie Reader w utworze Town Without Pity. Potem przechodzimy do miejsca 23. Awans o 4 pozycje, utwór Tina Turner, Missing You, 2 tygodnie na liście. Z Tiną Turner to ja naprawdę miałem problem, bo to jest taka sytuacja, że to była zacna i szacowna artystka, ale niestety problem jest taki, że ona fajne rzeczy miała z Ike'em Turnerem, ze swoim mężem. Potem ta płyta, którą jej popularność odżyła i wybuchła z początku lat 80., w pierwszej połowie lat 80., tam było Private Dancer i te wszystkie sprawy zajechane totalnie przez radio, nie przemawiały do mnie, bo to już była taka mieszanka poporokowa. I to jest też tutaj takie smęty. Ona najlepsza była w tym takim, z tym rockowym zacięciem, czego potem jej brakowało. Na pewno nie brakowało jej małżonka, ale brakowało jej tego rockowego zacięcia. Na miejscu 22 awans o 4 pozycje The Cranberries, Free to Decide, od 5 tygodni na liście. Posłuchajmy sobie dwóch utworów Eddie Reader i utwór Town Without Pity, a potem The Cranberries w utworze Free to Decide.

No i jesteśmy z powrotem na miejscu 21 naszej listy przebojów z 96 roku. Od 8 tygodni się znajduje jedna piosenka. Tu spadek o dwie pozycje, Grzegorz Turnał, Natężenie świadomości. No, rockowe to nie jest, dlatego przechodzimy do miejsca 20. Spadek o 3 pozycje, 15 tygodni na liście. Ponownie Celine Dion, Because You Loved Me. Bardzo się cieszymy z tego tytułu i przechodzimy do miejsca 19. Tutaj awans o 3 pozycje, od 4 tygodni na liście. Tytus Wojnowicz, Uwertura dla M. W ten utwór zamieszany jest Piotr Rubik, więc zapewne wiecie, jak to wszystko brzmiało. O Jezusie, i przechodzimy do miejsca 18. Tutaj nam spadek o 4 pozycje, od 12 tygodni na liście. Justyna Staczkowska, Oko za oko, słowo za słowo. To jest piosenka jeszcze z tego albumu sprzed roku, który totalnie był zamieszany, Grzegorz Ciechowski. I tak jak mówiłem tydzień temu, Justyna Staczkowska nie nagrała już nigdy lepszej płyty od tej swojej debiutanckiej. Ten kawałek jest tego dowodem. Zaraz posłuchacie. Na miejscu 17, awans o 4 pozycje, od 5 tygodni na liście, Various Monks, Ten Sen. Ja nie wiem, czy już tam Kasia Stankiewicz śpiewała, czy jeszcze Lipnicka, czy może jakaś inna pani. W każdym razie to jest na zespół piosenka nie dla nas. My się w tym nie znajdujemy. Za to na miejscu 16 spadek o 6 pozycji, od 15 tygodni na liście, Metallica. Nareszcie coś mocniejszego i utwór Until It Slips. Posłuchamy sobie dwóch utworów. Justyna Steczkowska, Oko za oko, słowo za słowo, a potem mocniej uderzymy. Metallica. Until It Slips.

Wybiórcza lista przebojów, Władysław Bałtycki, wybiórcza lista przebojów Trójki, powrót do przeszłości. Notowanie numer 764 z 20 września 96. Przechodzimy na miejsca 15. Awans o 9 pozycji od 2 tygodni na liście Kasia Kowalska. Coś optymistycznego. Tak jak mówiłem tydzień temu, Kasia Kowalska nagrała bardzo fajną debiutancką płytę, a później coś pękło i zaczęły się jęki, zawodzenia i się skończyło. Na miejscu 14 spadek o 6 pozycji od 11 tygodni na liście grupa Fugees, Killing Me Softly. Trampolina dla kariery Lauryn Hill. Utwór, cover, bardzo popularny swego czasu, rozpopularyzował go film Łowca Jeleni, między innymi tam chłopaki w Billard Clubie sobie śpiewali tą piosenkę. Tu w nowej aranżacji wyszło im to tipe stopę znakomicie. Na miejscu 13 spadek o 2 pozycje od 2 tygodni na liście Nena Sherry, utwór Woman. Nena Sherry, moim zdaniem mocno niedoceniona artystka, która chyba ma już w tym momencie swoje najlepsze lata za sobą, ale wtedy naprawdę, abstrahując już od urody, muzycznie miała coś do powiedzenia. Posłuchajmy sobie właśnie tych dwóch utworów. Fugees, Killing Me Softly, a potem Nena Sherry i Woman.

Dobre to było. Dobre. A teraz mam taki utwór. Może to nie jest rockowy utwór, na miejscu 11. Awans o jedną pozycję od 9 tygodni na liście. Ci panowie też mieli, przemknęli jak meteor przez listy przebojów, przez... Jeszcze wtedy nie było YouTube'a, ani tych środków medialnych takich dostępnych jak teraz, ale zaznaczyli swoją obecność w mediach. Telewizja, radio. Traperzy z nad Wisły. Mocno satyryczny projekt. Jakże tęsknimy teraz za tego typu mocno satyrycznymi rzeczami. No niestety pozostały nam te kulawe kabarety. Nie mówię, że wszystkie, ale niestety 99% to jest totalna kupa z tymi kabaretami. Z satyrą u nas nie najlepiej w tym kraju, tak samo jak z edukacją muzyczną, co zresztą widać po tej liście, ile kawałków trzeba odrzucić. Dobra, my sobie posłuchamy tego utworu właśnie teraz. Traperzy z nad Wisły. Taki ze mnie maxi kaos.

0: ostatnio w czasach raczej łatwo o grubasa. Łysy, stary, sztuczna szczęka, szkła jak dwa od piwa dynka.
1: Wtedy ja do akcji wkraczam, swoim wdziękiem je uraczam. Żeby były w siódmym niebie, zawsze daję wszystko siebie, ale tylko jeden raz.

0: zawsze sam.
1: Jedna zagraniczna wdowa powiedziała:
2: Mistelowa, jeśli będziesz moim chłopem, gniazdko ci wymoszczę złotem.
0: Ale dla mnie monogamia nudna jest do wyżygania. Źródłem prawdziwej kobiety coraz nowsze są kobiety, ale tylko jeden raz.

No i jesteśmy w pierwszej dziesiątce. Pierwszą dziesiątkę, czyli miejsce dziesiąte, z awans o 3 pozycje, od 6 tygodni na liście, grupa Queen i utwór Let Me Live. Nie mogę się przełamać do tego Queenu, już takiego późniejszego, lata 90. To jednak jest takie coś, co ja nie akceptuję. Tak samo miejsce 9. Tutaj spadek o 2 pozycje, od 7 tygodni na liście. Sting, I Was Brought to My Senses. Pierwsze 2 płyty solowe Stinga jak najbardziej, ze wskazaniem na pierwszą, a potem to już jest takie, proszę ja was, makabreski są po prostu. Na szczęście mamy miejsce 8. Tu spadek o 2 pozycje, od 16 tygodni na liście. I na tym miejscu Kasia Nosowska, utwór Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. To jest jej pierwszej solowej płyty, Puk Puk, bardzo dobra. Ona już taka trip-hopowa ta płyta. Można powiedzieć, że Kasia Nosowska takim prekursorem trip-hopu w Polsce była. I ta piosenka w ogóle zaistniała na filmie... Jezu, jak się ten film nazywał, no widzicie. I... Ja sobie zaraz przypomnę. I ona tam zaistniała. Na miejscu 7, awans o 9 pozycji, od 10 tygodni na liście, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. Nagrali taki utwór, to jest temat z filmu Mission Impossible. Nowa wersja, jakże dobra, i do tej pory buja się po wszystkich nośnikach muzycznych. Posłuchajmy sobie. Kasia Nosowska, Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, a potem Adam Clayton i Larry Mullen Jr. W temacie wiodącym z filmu Mission Impossible.

No i wiem, jak się nazywał ten utwór. Boże, ten film, Gry uliczne. Gry uliczne, film różno oparty na przypadku Stanisława Piasa, który został zabity z końcem lat 70. w Krakowie przez służby bezpieczeństwa. I tamten, ta piosenka, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, tam królowała. Dobra, przechodzimy teraz do miejsca szóstego. Spadek o dwie pozycje, od 17 tygodni na liście, Warius Manx, Orła Cień. No to teraz wiem, kto już tam śpiewał. Kasia Stankiewicz śpiewała, ale Orła Cień jakby zniknął, bo przechodzimy do miejsca piątego. Tutaj status quo, jak tydzień wcześniej, od 16 tygodni na liście, Alanis Morissette w utworze Ironic. To dobry utwór. Bardzo fajny teledysk zapadający w pamięć. Ona w tym samochodzie. Cztery one. Cztery Alanis Morissette. I śpiewają do siebie. Na miejscu czwartym spadek o dwie pozycje. Od 14 tygodni na liście Tina Turner w utworze On Silent Wings. No ja myślałem, że to może, bo ja już nie kojarzę po tytułach tych utworów, że to może coś więcej ikry. Nie. Dalej się smęcą, dalej płyną. Lecą. Nie wiem. Odlatują. Dlatego przechodzimy do miejsca trzeciego. Od 13 tygodni na liście. Awans o 6 pozycji. Ciągnik i grupa Blenders. To chyba największy przebój tego zespołu. Aczkolwiek oni jeszcze mieli parę takich numerów, nawet mocno kontrowersyjnych. Ale ten chyba mi się najbardziej podoba. Posłuchajmy sobie właśnie dwóch utworów, zanim przejdziemy do dwójki, która będzie na szczycie. Posłuchajmy sobie Alanis Morissette, utwór Ironic, a potem właśnie Blenders i utwór Ciągnik.

No to już jesteśmy, bo będziemy puszczać ostatni utwór. No i znowu jest sytuacja jak w zeszłym tygodniu. Na początku jest taki utwór, że się go, no to ręce i nogi uginają. Dobra, zacznijmy od miejsca drugiego. Awans o jedną pozycję. Od 10 tygodni na liście Big Cyc, utwór Macumba. Nie jest to jakiś górnolotny utwór, ale no okej, są pewne konwencje zachowane.

Może teraz ten utwór ma troszeczkę inną wymowę. My wtedy w połowie lat 90. bardzo chętnie przyjmowaliśmy wszystkich innych ludzi o innym kolorze skóry do tego kraju i nie było jakby specjalnego problemu, oczywiście poza paroma wyjątkami i rzucaniem bananów na murawę piłkarską. Teraz to jest coś, jakaś makabreska. Bąkiewicz i te wszystko, cała banda Bąkiewicza, kretynów zbolałych. No to teraz widzicie, co się dzieje. Ale na miejscu pierwszym, i to jest większy problem, tak jak tydzień wcześniej, od 9 tygodni na liście Urszula w utworze Niebo dla Ciebie. Nie jest to konik na biegunach, ale to jest takie złe i niedobre. Ja mówiłem właśnie o tym guście muzycznym Polaków, nie o edukacji muzycznej Polaków, o Polakach, którzy nie są wyedukowani muzycznie, bo nie jesteśmy. Pink Floyd, Urszula, Beatlesi, tak, to znamy. Genesis, o. To są zespoły dla Polaków. Dlatego niestety fani Urszuli muszą obejść się smakiem, nie usłyszą, bo my zatrzymujemy się na miejscu drugim i posłuchamy sobie na koniec Big Ceca w utworze Makumba. To jest dobry kawałek sprzed 30 prawie lat. Jakże aktualny chyba do dzisiaj. Lekko prześmiewczy. Dobra, słyszymy się za tydzień i będzie już rok 1997. Ja się żegnam, to była wybiórcza lista przebojów trójki, czyli powrót do przeszłości. Ja jestem Władysław Bałtycki.

płaszcz na pogrzebie, płaszcz w obcym mieszkaniu. Za duży, niewygodny, przemoczony deszczem. Słynny, smętny prochowiec z przedwojennych filmów. Stary lis przesiąknięty wonią naftaliny. Zamiast serca na piersi zimną ma rękojeść. Herbatę pija tylko przeraźliwie gorzką. Zbyt wytarty i stary, by nie wpadać w oko. By się wmieszać dyskretnie pomiędzy garstonki.

płaszcz się stara. Zagląda, przemierza ulicę. W podejrzanych lokalach zaciąga języka. Płaszcz pali papierosy. Płaszcz kupuje wódkę. I czasami natrafia, zupełnie przypadkiem, na drobne ślady, znaczne, podobne do innych. Płaszcz się gubi, lecz zaraz odnajduje tropy. Wymienia uścisk rękawa z innymi płaszczami i chowa w mrok kieszeni do wody.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Striptease na pogrzebie. Pogrzeby w naszej części świata są zazwyczaj ceremoniami pełnymi smutku i zadumy, dlatego zwyczaje z innych stron świata mogą nam się wydawać wyjątkowo kuriozalne. W niektórych częściach Azji, na przykład na Tajwanie, w żałobnych procesjach możemy nawet spotkać tancerki erotyczne. Dla rodzin pogrzeb jest kolejną okazją, aby się popisać. Musi być głośno, hucznie i na bogato. Dlatego w procesjach uczestniczą tancerki, bębniarze, opłacani żałobnicy i organizowane są różne występy. W dokumencie National Geographic pewien mężczyzna organizujący pogrzeb ojca opowiada o tym, że jego ojciec chciał mieć taki pogrzeb. Poprosił nawet, by w nagrobku umieścić dziurkę, przez którą jego duch będzie mógł oglądać tancerki. Różne występy mają uszczęśliwiać duchy i przynosić chwałę zmarłym. Pamiętajcie jednak, że nie każdy pogrzeb na Tajwanie tak wygląda, a trend podobno powoli zanika.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Lesoto. Lesoto to niewielkie, górzyste państwo w południowej Afryce. To jedyny kraj na świecie położony w całości na wysokości ponad 1000 metrów nad poziomem morza. Należy także dodać, że jest w całości otoczony przez Republikę Południowej Afryki, a granice państwa są nawet widoczne z kosmosu. Formalnie głową Lesoto jest król, ale w praktyce rola ta jest raczej ceremonialna. Obecnym władcą Lesoto jest Letsie III, który objął tron w 1996. Faktyczna władza wykonawcza spoczywa jednak w rękach premiera, który jest wybierany przez parlament. Najsłynniejszą atrakcją Lesoto jest Sani Pass, przełęcz górska, która łączy je z Republiką Południowej Afryki. Przełęcz ta stanowi jedną z najwyżej położonych dróg przejazdowych na świecie. Żeby ją przekroczyć, raczej będziecie potrzebowali auta z napędem 4x4. Po drodze można napotkać wraki aut, którym się to nie udało, bo wypadki niestety nie należą tam do rzadkości.

Cześć, jesteśmy Suddenly Psycho. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony początkom Psychobilly, czyli zespołom grającym w Wielkiej Brytanii na początku lat 80. Pierwszy zespół psychobillowy, The Meteors, powstali w Londynie w roku 80. Założyli go Paul Fenech, gitarzysta i wokalista, z Nigelem Lewisem, kontrabasistą, którzy wcześniej byli członkami zespołów rockabillowych, grających głównie covery. Gdy dołączył do nich punkowy perkusista Mark Robertson, powstała nowa jakość, gatunek łączący elementy rockabilly z punk rockiem. Wydali do tej pory 23 płyty, a kilka z nich ma status kultowych. Grają do tej pory, chociaż od wielu lat The Meteors to Paul Fenech, który dobiera pozostałych muzyków. Posłuchacie ich wczesnych nagrań z pierwszych dwóch płyt In Heaven i The Wrecking Crew.

Niedługo po założeniu Meteorsów w Bristolu powstał zespół The Sharks, grający na pograniczu neo-rockabilly i psychobilly. Zespół gra do tej pory, jego kontrabasista Steve Whitehouse gra w kilku innych zespołach, jest m.in. frontmanem popularnego zespołu Frenzy. Posłuchacie utworów Skeleton Rock i Charlie z płyty Phantom Rockers.

Kolejnym zespołem założonym w tamtym okresie z pogranicza rockabilly i psychobilly to The Ricochets. Zespół nadal koncertuje, świetnie wypada na scenie. Posłuchacie kolejno utworów Migraine, Crazy Dream i Hey Girl z płyty Made in the Shade.

Niedługo po powstaniu The Meteors na londyńskiej scenie pojawił się zespół King Court, który również w tamtym czasie stał się bardzo popularny. Stylistycznie dość odległy od Meteorsów, z gitarą basową i saksofonem, mniej poważne, a bardziej zabawowe. Podczas koncertów muzycy i publiczność obsypywali się mąką i jajkami, muzycy często się przebierali w sukienki. Do tej pory na ich koncertach faceci wkładają kiecki. Posłuchajcie utworów Rocking Court i Do The Rat.

Ostatni na dzisiaj zespół to kolejny zespół legenda Frenzy, który Steve Whitehouse założył po odejściu z The Sharks. Posłuchajcie kolejno utworów Icy Red, Frenzy i Nobody's Business.